Ila finji finji, ila jingi jingi, ala move la topa topa. Chololo chocho chololo chololo chocho chololo. Kama na fasi fama, ina finji finji, ina jingi jingi, ala move la topa. Chololo chocho chololo chololo chololo chololo.